Bruno Mars, I Just Might je tisto, kar smo slišali v rubriki najnovejše. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ in Megan Thee Stallion. DNA, More Than a Game. Najnovejše.

Fisher in Tones and I, Favor, smo pravkar slišali, zdaj bo čas za skok 90-ta, Stu Brothers, California in ATV, 9 PM till I come. In po 16. čas za ekipo DJ Time, z vami Dan on the mic, Dr. Silvano DJ, Edi the producer in Češpli. Mi te bomo z vami znova jutri po 13. Čau, čau. 90-ta so zakon. Till I come.